wala yata libre nzezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na maneisa